Słowa Jezusu Chrystu. Minęła godzina 16. Mamy przyjemność powitać Państwa na antenie prawosławnego Radia Ortodoksja. Przed mikrofonem wita się z Państwem Agata Pietruszkiewicz. Serdecznie pozdrawiamy z drugim dniem postu piotrowego. Zachęcamy Państwa do większej wstrzemięźliwości, a o poście opowiemy więcej już niedługo na antenie. Niezwykle nam miło, że zdecydowali się Państwo spędzić dzisiejsze popołudnie razem z nami. Zachęcamy do pozostania na antenie Radia Ortodoksja, gdyż przygotowaliśmy dla Państwa wiele ciekawych materiałów.

Jesteśmy na antenie pierwszej prawosławnej rozgłośni radiowej w Polsce, Radia Ortodoksja. Plan naszego dzisiejszego spotkania prezentuje się następująco. Już za chwilę usłyszymy kalendarium oraz czytania Pisma Świętego. Następnie wysłuchamy duchowego pouczenia ojca Rustama Belowa. O godzinie 16:35 zaprosimy Państwa na rozmowę poświęconą jubileuszowi prawosławnego ośrodka miłosierdzia Eleos. Gościem audycji będzie ojciec Rodion Kondraciuk. Punktualnie o godzinie 17:00 usłyszymy serwis informacyjny, a po nim na naszej antenie Żywoty Świętych oraz fragment książki Święty Starzec Józef Watopecki autorstwa archimandryty Efrema Watopeckiego. O godzinie 18:00 pomodlimy się wspólnie podczas retransmisji boskiej liturgii z uroczystości ku czci bielskiej ikony Matki Bożej. Na zakończenie naszego dzisiejszego spotkania wysłuchamy modlitw wieczornych. Serdecznie zachęcamy do pozostania z nami na antenie Radia Ortodoksja do godziny 21:00.

0: Kalendarium.
1: Mamy dziś wtorek, 9 czerwca. Cerkiew w sposób szczególny wspomina dziś męczennika Teraponta, biskupa Sardyki. Odnalezienie relikwii świętego Nila Stołbieńskiego, świętego Teraponta z nad Jeziora Białego, męczenników Teodory Dziewicy i Dyma Żołnierza, świętego Jana Ruskiego Wyznawcy.

Wczoraj w cerkwi prawosławnej rozpoczął się post piotrowy, zwany również postem apostolskim lub Pietrówką. Jest to jeden z czterech wielodniowych postów w roku liturgicznym przygotowujący wiernych do święta świętych apostołów Piotra i Pawła obchodzonego 12 lipca. Post rozpoczyna się zawsze w poniedziałek po niedzieli wszystkich świętych, czyli tydzień po święcie Pięćdziesiątnicy. W przeciwieństwie do pozostałych postów jego długość nie jest stała i zależy od daty Paschy. W najkrótszym wariancie trwa zaledwie 8 dni, a w najdłuższym nawet 42. Jak co roku zakończy się 11 lipca w przeddzień święta apostołów Piotra i Pawła. Po blisko 2 miesiącach od zakończenia Wielkiego Postu wierni ponownie wkraczają na drogę duchowego wysiłku, modlitwy i powstrzymywania się od pokarmów postnych. Cerkiew przypomina, że celem postu nie jest jedynie zmiana sposobu odżywania, ale przede wszystkim pogłębienie życia duchowego i przygotowanie do spotkania z Bogiem. Szczególnie uroczyście święto świętych apostołów Piotra i Pawła obchodzone jest w Ełku, gdzie znajduje się cerkiew pod ich wezwaniem. Co roku tamtejsza parafia obchodzi swoje święto parafialne, gromadząc wiernych z regionu na wspólnej modlitwie i uroczystościach ku czci patronów.

0: Tradycyjnie następnym punktem naszego spotkania są czytania Pisma Świętego. Cerkiew naszej uwadze zaleca dziś fragmenty Listu do Rzymian, rozdział 4, wersety od 4 do 12 oraz Ewangelię według Świętego Mateusza, rozdział 7, wersety od 15 do 21. Już teraz na antenie wysłuchajmy dzisiejszych fragmentów czytań z Pisma Świętego.
1: Czytania Pisma Świętego.
2: Otóż temu, który pracuje, liczy się zapłatę nie tytułem łaski, lecz należności. Temu jednak, który nie wykonuje pracy, a wierzy w tego, co usprawiedliwia grzesznika, wiara jego liczy się za tytuł do usprawiedliwienia, zgodnie z pochwałą, jaką Dawid wypowiada o człowieku, którego Bóg usprawiedliwia niezależnie od uczynków. Błogosławieni ci, których nieprawości zostały odpuszczone i których grzechy zostały zakryte. Błogosławiony mąż, któremu Pan nie liczy grzechu. Przeto, czy błogosławieństwo to dotyczy obrzezanych, czy też i nieobrzezanych? Czytamy przecież, że Abrahamowi została poczytana wiara za sprawiedliwość. W jakich okolicznościach została poczytana? Czy gdy był obrzezany, czy przed obrzezaniem? Otóż nie po obrzezaniu, ale gdy był nieobrzezany. I otrzymał znak obrzezania jako pieczęć usprawiedliwienia osiągniętego dzięki wierze, którą miał wtedy, gdy jeszcze nie był obrzezany. I tak stał się ojcem wszystkich tych, którzy nie mając obrzezania, wierzą, by również im poczytano to za tytuł do usprawiedliwienia, a także ojcem tych obrzezanych, którzy nie tylko na obrzezaniu się opierają, ale nadto kroczą śladami tej wiary, jaką ojciec nasz Abraham miał przed obrzezaniem.

Rzecze Pan, uważajcie na fałszywych proroków, którzy przychodzą do was w przebraniu owczym, wewnątrz zaś są wilkami drapieżnymi. Po owocach ich poznacie. Czy zbiera się winogrona z ostów, a figi z cierni? Tak samo każde dobre drzewo daje dobre owoce, złe zaś drzewo daje złe owoce. Nie może drzewo dobre złych owoców dawać, ani złe drzewo dawać dobrych owoców. Każde drzewo, nie dające dobrego owocu, jest ścinane i w ogień wrzucane. Tak więc po owocach ich poznacie. Nie każdy, kto mi mówi: Panie, Panie, wejdź do Królestwa Niebios, lecz ten, kto czyni wolę Ojca mego, który jest w niebiosach.

0: Za nami dzisiejsze fragmenty czytań z Pisma Świętego, a już teraz na antenie słowo pouczenia do Ewangelii, które wygłosi ojciec Rustam Below, wikariusz parafii Zmartwychwstania Pańskiego w Bielsku Podlaskim.
1: Duchowe pouczenie.
2: W imię Ojca i Syna i Świętego Ducha. Drodzy bracia i siostry, dzisiaj Ewangelię, którą rzadko słyszymy, a raczej nie słyszymy w cerkwi, tam gdzie nie służy się codziennie, bo nie jest to Ewangelia niedzielna. Niemniej, ten mały urywek Ewangelii jest bardzo głęboki i otóż, naprawdę wam powiem, jest aktualny jak nigdy, bo my w dzisiejszych czasach dosłownie toniemy w odchłani informacji, odchłani namawianie, odchłani przekonywanie, że od ten, który w tej momencie do nas mówi, on ma rację i ma całą prawdę. A szczególnie to dotyczy rzeczy, które związane są z religią. Kiedyś ludzie prawdopodobnie nie mieli, znaczy na pewno nie mieli tyle informacji, co my. Nie znali nawet, ile istnieje różnych poglądów na tą samą religię. A teraz wystarczy nam mała komóreczka, naciskamy informacje i dostajemy, co tylko chcemy. I widzimy, że ile religii, tyle przekonań. Ile ludzi, tyle interpretacji. I na czym mamy się bazować? A ot dzisiaj pięknie jest powiedziane w dzisiejszym Ewangelii. Od plada ich poznajcie ich. Czyli od owoca, który ci ludzie, albo że ta społeczność nam pokazuje, patrzymy, jaki owoc ich słów. Do czego oni doprowadzają. Czym się różni cerkiew od sekty? A tym, że sekta zawsze była i będzie dyktatorską. Ona zawsze jest tyranią nad sumieniem człowieka. Tam zawsze jest autorytarne prawo, które nie daje ci prawo myśleć, nie daje ci prawo interpretować tak, jak ty chcesz, a zawsze ciebie narzuca. Czego w prawosławnej cerkwi nie ma. My mamy cały somn, czyli tłumy świętych i ty masz prawo wybierać z tego wszystkiego świętych, który tobie po duszy. Jego interpretacja tego ili czy tamtego wydarzenia, jeśli ona ciebie bliska jest, to ty jej i słuchasz. Ale wszyscy nasi ojcowie znajdują się w jednej prawosławnej cerkwi i w jednym nurcie, jeśli można tak powiedzieć, w prawosławnym nurcie. My widzimy zawsze jedyną myśl przewodnią, a co najważniejsze, my nie tylko na słowo patrzymy, my patrzymy na ich życie, życie świętych. I ich życie pokazuje nam owoce tych słów, ich życie. My widzimy, jak oni żyli. Jak ludzie odnosili się do nich, jak oni odnosili się do ludzi. My widzimy, co oni przynieśli. Ile jest świętych, którzy zbierali tłumy wokół siebie i ile było ludzi, którzy nawracali się, uzdrawiali się nie tylko w sposób fizyczny, ale przede wszystkim w duchowy sposób. Uzdrawiali się, nawracali się i oświetlali się, stawali się świętymi, podobnymi do tych, kogo oni słuchali. Najlepszy przykład, prepodobny Serafim Sarowski, który dla swojego ucznia Matawilowa pokazał, co to znaczy być w Duchu Świętym, co to znaczy dotknąć Królestwa Bożego, Carstwa Niebieskiego. Wziął go za ręce i powiedział: od teraz ty razem ze mną jesteś w łasce Ducha Świętego. Każdy musi z was, kto chciałby to przeczytać, musi poszukać tą informację. Ja nie będę tu przekazywał w całości tego wszystkiego. Najlepiej, żeby to przeczytać. Ale właśnie to jest to. Człowiek może ten prowadzić was do samego Królestwa Bożego. I вот to jest owoc ich życia. A mówić dużo można dużo. Wszyscy dużo mówią. Na czyny patrzymy. Nie na słowo zwracamy uwagę. Na czyny przede wszystkim. Bo nasze życie weryfikuje nasze słowa. To tak jak i dzieci, nasze dzieci, oni patrzą na dorosłych I oni nie tylko słuchają ich, ani przede wszystkim patrzą na to, czy słowa ich rodziców zgadzają się z ich czynami. I вот jeśli u rodziców słowo z dziełem nie rozchodzi się w różne strony, no to znaczy, dziecko ma przed sobą prawdziwy autorytet, słucha się rodziców. A kiedy rodzice mówią jedno, a robią absolutnie coś innego, dziecko powoli traci zaufanie do swoich rodziców. I stąd powstają problemy. A wtedy mogą przyjść wolki w owczej skórze, wilki w owczej skórze, tak jak dzisiaj w Ewangelii mówiono. I mogą porwać naszych z wami prawosławnych dzieci do sekt. Bo dzieci nie otrzymali w rodzinie to, co powinni byli otrzymać. Jedność słowa i czyna. Jedność słowa i ducha. Drodzy bracia i siostry, Ewangelia dzisiaj mała, a mówić można o nim bardzo dużo. I właśnie chciałoby się, żeby my żyli w czynie prawdziwym, żeby nasze słowa, które my mówimy i które słuchamy, urzeczywistniali się w naszym życiu. Amen.
1: Radio Ortodoksja.
0: Dziękujemy ojcu Rustamowi za odniesienie się do dzisiejszych czytań ewangelicznych. Już niedługo na antenie zaproszę Państwa do wysłuchania rozmowy z ojcem Rodionem Kondraciukiem o jubileuszu Prawosławnego Ośrodka Miłosierdzia Eleos.

0: Prawosławny ośrodek Miłosierdzia Leos od 30 lat niesie pomoc potrzebującym, realizując liczne inicjatywy charytatywne, opiekuńcze i społeczne. O historii działalności oraz jubileuszowych obchodach rozmawiamy z dyrektorem ośrodka ojcem Rodionem Kondraciukiem. Zapraszamy do wysłuchania rozmowy poświęconej jubileuszowi Prawosławnego Ośrodka Miłosierdzia Leos.
1: Radio Ortodoksja.
2: W studiu Radio Ortodoksja gościmy dziś ojca Rodiona Kondraciuka, proboszcza parafii w Królowym Moście, a także dyrektora Prawosławnego Ośrodka Miłosierdzia Leos. Sława Jezusu Chrystu.
3: Sława we wieki.
2: Jest nam niezmiernie miło gościć ojca w naszym studiu. Dziękujemy za przyjęcie zaproszenia. A spotkaliśmy się dziś, aby porozmawiać nieco o Prawosławnym Ośrodku Miłosierdzia Leos diecezji białostocko-gdańskiej, którego ojcze jesteście dyrektorem. Ośrodek w bieżącym roku będzie obchodził wyjątkowy jubileusz 30-lecia swojej działalności. Jak ogólnie funkcjonuje ośrodek, czym się zajmuje, jak to wygląda?
3: Ośrodek ma bardzo szerokie spektrum działania. Oczywiście są dwie podstawowe działki, w których cały czas jesteśmy. To jest pomoc dzieciom w naszych placówkach, specjalistycznych placówkach pobytu dziennego oraz pomoc osobom w kryzysie bezdomności. I to jest ta stała, od lat funkcjonująca dziedzina, w której jesteśmy, ale zdarzają się też jednorazowe różne akcje, które wynikają z potrzeby, czyli kiedy wybuchła wojna na Ukrainie, pomagaliśmy uchodźcom wojennym, kiedy była powódź, zbieraliśmy dary. Wcześniej jeszcze, kiedy były konflikty, czy to w byłej Jugosławii, też pomagaliśmy tam, czy inne zdarzenia, których nie dało się przewidzieć. Tam, wszędzie, gdzie możemy pomóc, to staramy się to robić.
2: To na pewno piękne i bardzo wartościowe dzieła dla naszej społeczności. A jaki czas już jesteście dyrektorem Prawosławnego Ośrodka Miłosierdzia Leos? Jak się czujecie ojcze z tą funkcją?
3: No, jako dyrektor jestem 1,5 roku. Zacząłem w styczniu ubiegłego roku pełnić tą funkcję, ale związany z ośrodkiem Leos jestem dosyć długo, ponieważ jeszcze jako

0: uczeń szkoły średniej, byłem wolontariuszem tego ośrodka. Później, kiedy byłem proboszczem na Warmii, w Ornecie, też udawało nam się nieraz współpracować z LOS-em. Razem organizowaliśmy obóz dla dzieci. A jak się czuję? Oczywiście funkcja dyrektora to przede wszystkim administracja i trzeba o tym pamiętać, czyli coś, co nie jest przyjemne, ani nikt tego nie lubi. Ale ktoś to musi robić zawsze. Bardzo cieszy fakt, że faktycznie w LOS-ie przyjemnie jest pełnić tą funkcję, ponieważ mamy doskonałych pracowników, doskonałych ludzi, którzy są wokół, którzy zawsze nam pomagają, kiedy nie wiemy, jak coś mamy zrobić. Tak więc na pewno przynosi dużo braku czasu, ale też dużo radości, że faktycznie coś udaje się nam.
1: Jak wspomniałam na początku rozmowy, ośrodek w bieżącym roku obchodzi jubileusz 30-lecia swojej działalności. Jakby ojciec podsumował te lata? Co takiego ważnego się wydarzyło?
0: Tak, 30 lat na Ośrodek Miłosierdzia to jest bardzo dużo. W Białymstoku istnieją 3 organizacje, które mają taki długi staż. To jest troszeczkę starsze od nas. Monarch, Caritas, no i potem właśnie Prawosławny Ośrodek Miłosierdzia, Eleos. Co charakteryzuje nas, to myślę, że spokój w rozwoju. Zaczynaliśmy od wydawania zup, gdzieś tam pojedynczych jakichś akcji, a dzisiaj mamy najwięcej placówek dla dzieci w Białymstoku. Dzisiaj mamy całe dzienne centrum aktywizacji przy ulicy Warszawskiej. Jesteśmy już postrzegani jako poważny partner do wszystkich projektów, do rozmów i to jest właśnie chyba ta charakterystyczna właśnie działalność naszego ośrodka, czyli spokojny, stabilny, ale cały czas rozwój i odpowiadanie na bieżące potrzeby, bo te potrzeby też zmieniają się może nie każdego roku, ale co jakiś czas trzeba troszeczkę modyfikować to, co robimy.
1: Czy są organizowane jakieś szczególne uroczystości związane z obchodami tego jubileuszu?
0: Tak, w sumie już rozpoczęliśmy nieoficjalne obchody jubileuszu. Rozpoczęliśmy je w Królowym Moście, gdzie udało się zorganizować festyn rodzinny. Jest to na trzeci dzień pięćdziesiątnicy. Jest święto, tak zwane święto cerkwi w Królowym Moście. Jest to dzień, w którym ta cerkiew została wyświęcona. I w tym roku rozpoczęliśmy boską liturgią, w czasie której modliliśmy się szczególnie o pracowników i podopiecznych LOS-u. A później dołączyły do nas dzieci, nasi podopieczni z LOS-u, przyjechali z Białegostoku, posadziliśmy z tej okazji 30 buków i mieliśmy ten czas na zabawę, na integrację. Ale głównymi obchodami to będzie wydarzenie, które odbędzie się 15 czerwca. Jest to dzień powołania LOS-u do życia. Tego dnia w 1996 roku został powołany LOS. I w kinie Ton, mamy nadzieję, będą bardzo już uroczyste będzie spotkanie z liczną rzeszą gości, mały koncert organizujemy tam, tak więc wszystkich też, staraliśmy się wszystkich i byłych pracowników i byłych wolontariuszy zaprosić, ale może do kogoś nie dotarliśmy, tak więc korzystając z okazji też chciałbym przekazać to zaproszenie, bo szczególnie dla nich jest to organizowane, dla tych, którzy tworzyli w jakiś sposób naszą społeczność, naszą rodzinę LOS-u.
1: Również serdecznie zapraszamy do udziału w tych obchodach i wracając jeszcze na chwilę do działalności i zakresu obowiązków LOS-u, jak zmieniała się misja i zakres działalności na przestrzeni tych 3 dekad?
0: Tak jak wspomniałem, zaczynaliśmy od małego pokoiku, gdzie pan wiceprezydent, pierwszy dyrektor LOS-u Marek Masalski wraz z naszą koordynatorką świetlic Martą Chomaniuk siedzieli tak naprawdę i rozmyślali, jak tu zacząć, co tu zrobić. Ale zaczęli od konkretnych działań. To jest właśnie typu pomoc dla osób potrzebujących w postaci zup, w postaci paczek. Powoli te struktury się rozwijały, powoli w przedział pomocy, w której braliśmy udział, zwiększał się. Zaczęliśmy, dawniej to nazywało się świetlice socjoterapeutyczne, otwierać te świetlice, dzisiaj placówki pobytu, specjalistyczne placówki pobytu dziennego, gdzie skupiliśmy się na pomocy dzieciom, ale też nie pozostawiliśmy w pomocy dla osób szczególnie potrzebujących, szczególnie też w kryzysie bezdomności. Cały czas to ewoluowało, spokojnie zwiększaliśmy zasięg naszego działania oraz osoby, które obejmowaliśmy naszą pomocą. No i myślę, że cały czas też będzie to też w jakiś sposób się zmieniać. Rzeczy, które 10-20 lat temu wydawało się, że są niepotrzebne i nawet nikt nie pomyślał o takich, okazuje się, że dzisiaj są wręcz niezbędne w naszej pracy.
1: Funkcjonowanie takiego ośrodka na pewno wymaga zaangażowania wielu osób. Jaką rolę w działalności ośrodka odgrywają wolontariusze i kto może pomagać? Czy jest tutaj jakiś przedział wiekowy? Może ktoś z naszych słuchaczy chciałby wspierać takie działania i się zgłosić? Jak to wygląda w praktyce?
0: Pomagać może każdy. I to doskonale widać w naszych placówkach. Dzieci mniejsze z opiekunami pomagają nam w zbiórkach żywności w sklepach, w zbiórkach przedświątecznych. Studenci przychodzą, pomagają dzieciom w świetlicach, pomagają im w odrabianiu lekcji, pomagają w kształtowaniu też ich osobowości, ale mamy też i seniorów, wolontariuszy, którzy może nie zawsze dadzą radę być u nas, ale kiedy jest taka możliwość, to przychodzą i też pracują z nami. Sami zwykły uśmiech, zwykła rozmowa, zwykłe powiedzenie dzień dobry do drugiej osoby bardzo dużo daje w naszych placówkach. Tak więc pomóc może każdy, w każdy sposób i zapraszamy do naszych placówek. Z miłą chęcią przyjmiemy każdego wolontariusza.
1: Cieszymy się, że tyle osób się angażuje i zapraszamy w imieniu Ojca Rodiona nowych wolontariuszy. A jakie wyzwania stoją przed prawosławnym ośrodkiem Miłosierdzia LOS? Może są też jakieś plany, pomysły na dalszy rozwój?
0: Staramy się za dużo nie planować, bo życie weryfikuje bardzo szybko nasze plany. Ale też oczywiście nie możemy pozostawiać to samemu sobie. Chyba największym problemem takich organizacji to jest pisanie grantów, pisanie projektów, czyli tak naprawdę istniejemy od projektu do projektu i nie mamy gwarancji, że za 2 lata znowu otrzymamy pieniążki na nasze działanie. To pewne rzeczy wstrzymuje. Ale z drugiej strony też mobilizuje nas, żebyśmy nie osiadali na laurach, nie spoczywali, ale faktycznie cały czas starali się udoskonalić to, co robimy, żebyśmy byli postrzegani dalej w ten sposób, w jaki jesteśmy, czyli poważnymi partnerami do pomocy z punktu widzenia miasta, województwa, regionu. W planach oczywiście chcielibyśmy, żeby LOS cały czas się rozwijał, żebyśmy mogli pomagać szerszemu gronu osób, nie tylko osobom bezdomnym, ale też osobom starszym, których jest coraz więcej i których faktycznie to zapotrzebowanie istnieje. Jak wyjdzie, jak Bóg błogosławi, zobaczymy, ale cały czas staramy się, żeby faktycznie dotrzeć do każdego, kto tej pomocy potrzebuje. W jakikolwiek sposób pomocy, czasami materialnej, a czasami po prostu bycia drugiej osoby.
1: Oczywiście mamy nadzieję, że z Bożą pomocą wszystkie cele uda się zrealizować i ośrodek będzie nadal funkcjonować tak dobrze jak teraz. I zbliżając się już do końca naszej dzisiejszej rozmowy, gdyby miał ojciec w trzech słowach podsumować taką ogólną ideę i sens działalności prawosławnego ośrodka miłosierdzia Eleos, to jakie słowa by to były?
0: W trzech słowach jest niezmiernie trudno, ale myślę, że jedno słowo by się powtórzyło, to na pewno człowiek. Człowiek jest w centrum naszego działania. Człowiek jest tym, któremu chcemy pomóc. Człowiek jest tym, do którego skierowana jest nawet nasza nazwa, czyli miłosierdzie. Bóg umiłował świat, umiłował człowieka. My chcemy przedłużać tą misję dalej, miłować drugiego człowieka i pokazywać, że każdy z nas jest tak samo ważny, tak samo dobry, tak samo potrzebny dla drugiego, jak każdy inny. Nie ma tego lepszego, nie ma tego gorszego, a faktycznie w centrum powinien być człowiek i jego rozwój.
1: I na tym kończymy naszą dzisiejszą rozmowę. Serdecznie zachęcamy do czynnego wspierania i angażowania się we wszystkie akcje prawosławnego ośrodka Miłosierdzia Eleos diecezji białostocko-gdańskiej, który już od 30 lat prowadzi działalność charytatywną i pomaga osobom w trudnej sytuacji życiowej. Przypominamy o obchodach jubileuszu już 15 czerwca o godzinie 13 w kinie Ton. A ja serdecznie dziękuję za rozmowę. Gościem w studiu Radio Ortodoksja był dziś ojciec Rodion Kondraciuk, proboszcz parafii w Królowym Moście, a także dyrektor prawosławnego ośrodka Miłosierdzia Eleos.
0: Dziękuję bardzo.
2: Radio Ortodoksja. Prawosławny głos w Twoim domu.
3: Wysłuchaliśmy rozmowy z ojcem Rodionem Kondraciukiem poświęconej jubileuszowi 30-lecia prawosławnego ośrodka Miłosierdzia Eleos. Była to okazja do przypomnienia historii tej instytucji oraz jej wieloletniej działalności na rzecz osób potrzebujących. Dziękujemy za uwagę i zapraszamy do pozostania z nami na antenie Radia Ortodoksja.

Na naszych zegarach zbliża się godzina 17, o której tradycyjnie usłyszymy dzisiejszy serwis informacyjny Radia Ortodoksja, w którym powiemy m.in. o pieszej pielgrzymce do Piatynki.

0: Wiadomości w Radiu Ortodoksja.
1: Mamy dziś wtorek, 9 czerwca. Cerkiew w sposób szczególny wspomina dziś męczennika Teraponta, biskupa Sardyki. Odnalezienie relikwii świętego Nila Stołbieńskiego, świętego Teraponta z nad Jeziora Białego, męczenników Teodory Dziewicy i Dyma Żołnierza, świętego Jana Ruskiego Wyznawcy. Przy mikrofonie Agata Pietruszkiewicz. Zapraszam do wysłuchania wiadomości Radia Ortodoksja. W dzisiejszym serwisie informacyjnym powiemy o 26. pieszej pielgrzymce do Piatynki ze Zwierek oraz o obchodach 75-lecia działalności prawosławnego seminarium duchownego w Warszawie. Bractwo Cerkiewne Trzech Świętych Hierarchów Bazylego Wielkiego, Grzegorza Teologa i Jana Złotoustego w Białymstoku zaprasza do udziału w 26. pieszej pielgrzymce do Piatynki w parafii Topolany. Wydarzenie odbędzie się w czwartek, 18 czerwca. Pielgrzymowanie rozpocznie się o godzinie 10 molebniem w monasterze w Zwierkach. Następnie uczestnicy zatrzymają się na wspólnej modlitwie przy krzyżu w Rafałówce oraz przy pamiątkowym krzyżu w folwarkach tylwickich. O godzinie 16.30 zaplanowano oświęcenie wody w istoczniku. Wieczorem w Piatyńce odbędzie się wsienocznojebdzienie, a następnie akafisty do Matki Bożej i ze zmarłych. Centralnym punktem uroczystości będzie nocna święta liturgia sprawowana o północy. Organizatorzy przygotowali również możliwość udziału w części uroczystości dla osób, które nie mogą wziąć udziału w całej pielgrzymce pieszej. Specjalny bus odjedzie o godzinie 15.15, a powrót planowany jest na około godzinę 21. Szczegółowe informacje oraz zapisy prowadzone są pod numerem telefonu 516-192-788. Serdecznie zachęcamy do udziału. W Warszawie odbyły się uroczystości jubileuszu 75-lecia działalności prawosławnego seminarium duchownego w Warszawie. Uczelnia została powołana do życia w 1951 roku i od tego czasu nieprzerwanie kształci przyszłych duchownych oraz osoby zaangażowane w życie cerkwi prawosławnej w Polsce. Główne obchody miały miejsce 5 czerwca w katedrze świętej Marii Magdaleny w Warszawie. Świętej liturgii przewodniczył arcybiskup Jerzy, a w nabożeństwie uczestniczyli metropolita warszawski i całej Polski Zawa oraz hierarchowie polskiego autokefalicznego kościoła prawosławnego z kraju i z zagranicy. W uroczystościach wzięli udział także wykładowcy, absolwenci i studenci seminarium. Po liturgii metropolita Sawa podkreślił szczególną rolę seminarium w życiu cerkwi, zaznaczając, że uczelnia nie tylko przekazuje wiedzę teologiczną, ale przede wszystkim przygotowuje przyszłych kapłanów do odpowiedzialnej służby. Podczas jubileuszu wręczono również cerkiewne odznaczenia osobom szczególnie zasłużonym dla rozwoju uczelni. Rektor seminarium ksiądz Jerzy Teofiluk przypomniał, że seminarium jest ważnym elementem tożsamości prawosławnej w Polsce, a jego absolwenci pełnią dziś posługę nie tylko w kraju, ale także w wielu miejscach na świecie. Obchody zakończyły się wspólną agapą i spotkaniem absolwentów, którzy mieli okazję wrócić wspomnieniami do lat spędzonych w swojej alma mater.

Wysłuchaliśmy serwisu informacyjnego Radia Ortodoksja, a teraz przypomnijmy, co jeszcze przed nami w dzisiejszym spotkaniu. Za chwilę usłyszymy żywoty świętych oraz fragment książki Święty Starzec Józef Watopecki autorstwa archimandryty Efrema Watopeckiego. O godzinie 18.15 zaprosimy Państwa do wysłuchania retransmisji boskiej liturgii z uroczystości ku czci bielskiej ikony Matki Bożej. Na zakończenie naszego programu wysłuchamy modlitw wieczornych. W ten sposób zakończymy nasze dzisiejsze spotkanie na antenie Radia Ortodoksja. Serdecznie zachęcamy do pozostania przed radioodbiornikami.

Mamy dziś wtorek, 9 czerwca. Cerkiew w sposób szczególny wspomina dziś męczennika Teraponta, biskupa Sardyki. Odnalezienie relikwii świętego Nila Stołbieńskiego, świętego Teraponta z nad Jeziora Białego, męczenników Teodory Dziewicy i Dyma Żołnierza, świętego Jana Ruskiego Wyznawcy. Już teraz na antenie usłyszymy żywot świętego Michała z Parechii.

Prawosławna wspomina świętego wyznawcę i cudotwórcę Jana Ruskiego. Święty Jan urodził się w jednej z ukraińskich wiosek w 1690 roku i został wychowany w pobożności i umiłowaniu cnót. Po osiągnięciu pełnoletności został powołany do carskiej armii i brał udział w wojnie rosyjsko-tureckiej. Podczas nieudanej wyprawy nad rzeką Prut dostał się do niewoli tatarskiej i został sprzedany jako niewolnik pewnemu tureckiemu oficerowi kawalerii, który wywiózł Jana do swojej ojczyzny, do Prokopionu w Kapadocji. W czasie, gdy wielu jego towarzyszy w niewoli wyrzekło się chrześcijaństwa, święty Jan zdecydowanie odrzucał wszelkie propozycje, mówiąc, że żadne cierpienia nie mogą zachwiać jego miłości do Chrystusa. Dodawał przy tym: jesteś Panem mego ciała, ale nie mojej duszy. Jeśli dasz mi wolność wyznania mojej wiary, będę Tobie służył. Z radością tutaj w kącie stajni będę rozmyślał o Chrystusie, dla którego betlejemski żłób stał się królewskim łożem. Bez szemrania zniosę bicie, jak i Pan zniósł bicie przez żołnierzy. Nawet jeśli wydasz mnie na najstraszniejsze i najokropniejsze męki, nigdy nie wyrzeknę się Chrystusa. Te słowa pełne płomiennej chrześcijańskiej gorliwości, a także cnotliwe i skromne zachowanie wpłynęły na zmianę uczuć i stosunek do niego tureckiego oficera. Przestał kpić z chrześcijaństwa i więcej nie zmuszał go do wyrzeczenia się wiary. Janowi wyznaczono zajmowanie się końmi. Żył w ciemnym kącie stajni, a gdy pan wyjeżdżał na koniu do miasta, był zobowiązany iść za nim pieszo jako niewolnik. Błogosławiony z wdzięcznością przyjmował to poniżenie i dziękował Bogu za to, że za taką cenę nie musi znosić przymuszenia go do odstępstwa od wiary. Jan, jak sprawiedliwy Hiob, chodził boso zimą i latem, ubierał się w łachmany, spał na snopku słomy lub na stercie nawozu, prowadząc przy tym pobożne życie, całe noce spędzając na modlitwie, klęcząc przed sąsiednią cerkwią świętego Jerzego. Jan bez szemrania przyjmował kpiny i zniewagi ze strony innych niewolników i z chęcią im pomagał. Taka ofiarność i asceza wywarły pozytywny wpływ na jego pana, który w tym czasie stał się najbogatszym i szanowanym przez mieszkańców miasta. Pewnego razu postanowił udać się na pielgrzymkę do Mekki, którą powinien odbyć każdy prawowierny muzułmanin. I po długiej, męczącej podróży przybył do tego miasta. Kilka tygodni po wyjeździe pana jego żona zaprosiła krewnych i przyjaciół na wspaniałą kolację, żeby goście mogli wyrazić swoje życzenia pomyślnego powrotu jej męża. Gdy Jan wszedł do sali niosąc pilaw, pani zawołała: jakże zadowolony byłby mój mąż, gdyby był z nami, przecież pilaw to jego ulubiona potrawa. Jan przez pewien czas modlił się w milczeniu, przy czym poprosił panią, żeby dano mu talerz z pilawem, aby posłać go panu do Mekki. Goście zaczęli się z niego śmiać, a pani z uśmiechem podała mu naczynie z pilawem. Jan powrócił do stajni i zwrócił się do Boga z taką modlitwą: niech ten, który niegdyś posłał proroka Habakuba do Babilonu, aby przekazał pokarm prorokowi Danielowi w lwiej jaskini, spełni i moją modlitwę i dostarczy ten talerz do mego pana. Następnie powrócił do sali, w której była uczta, i powiedział, że naczynie przybyło zgodnie z przeznaczeniem. Wszyscy roześmiali się i zaczęli go oskarżać, że potajemnie zjadł cały pilaw. Pan po powrocie z pielgrzymki przywiózł ze sobą pusty talerz ozdobiony jego inicjałami i opowiedział, że pewnego wieczoru po wejściu do swego namiotu znalazł ten talerz pełen smacznego pilawu. Wszyscy domownicy byli wstrząśnięci tym opowiadaniem i wzywając Allaha, zaczęli od tego czasu odnosić się z szacunkiem do chrześcijańskiego niewolnika. Janowi prorokowano wolność, godną komnatę, ale święty odmówił i powiedział, że woli pozostać w kącie stajni, gdzie lepiej sławić Boga. W pobożności żył on wiele lat i zachorował. Wtedy poprosił kapłana, żeby przyniósł mu świętą Eucharystię. Kapłan jednak bał się jawnie przynosić świętość do domu muzułmanina. Ukrył ją w jabłku i przekazał świętemu. W ten sposób Jan otrzymał pokarm na życie wieczne i zmarł w pokoju 27 maja 1730 roku, żeby otrzymać chwalebną wolność dzieci bożych. Po 3 latach stary kapłan i inni chrześcijanie widzieli, i to wielokrotnie, jak w nocy ognista kolumna opuszczała się z niebios na grób świętego. Otworzono grób i znaleziono nienaruszone relikwie Jana, wydzielające niezwykły aromat.
Chrześcijanie przenieśli je z wielką radością do cerkwi świętego Jerzego, umieszczając je w relikwiarzu przed ołtarzem. Od tego czasu przy świętych relikwiach dokonało się wiele cudów nie tylko chrześcijan, ale i muzułmanów Kapadocji. W 1832 roku w czasie pogromu wsi przez armię Osmana Paszy tureccy żołnierze wrzucili relikwie w ogień. Drogocenna świętość pozostała jednak nienaruszona, a w płomieniach objawił się sam Jan i zaczął grozić bezbożnym żołnierzom. Przerażeni Turcy porzucili łupy i rzucili się do ucieczki. Innym razem święty objawił się, żeby swoimi rękoma podtrzymać walący się dach nad grecką szkołą i w ten sposób uratował 20 dzieci, które się tam znajdowały. Podczas wypędzania Greków z Azji Mniejszej w 1922 roku chrześcijanie Prokopionu wzięli ze sobą jako największy skarb relikwie świętego i przenieśli je do wsi Nowy Prokopion na wyspie Eubea. Do dzisiaj święty Jan Ruski jest tam czczony jako niewyczerpane źródło uzdrowień i błogosławieństw dla wszystkich, którzy zwracają się do niego z wiarą.

0: Myśli świętych ojców.
1: Święty Nil z Synaju. Podpórka podtrzymuje obciążoną płodami gałąź, a bojaźń Boża czyniącą dobro duszę.

Dzisiaj Cerkiew Prawosławna wspomina pamięć świętego mnicha Michała z Parechi. Święty Michał żył w IX wieku i pochodził ze wsi Norgiali w południowej Gruzji. Zostawszy mnichem w monasterze, znalazł się pod duchowym kierownictwem świętego Grzegorza. Grzegorz poradził mu, aby wiódł pustelnicze życie i udał się do pieczary w Skale. Stąd nazwa jego mieszkania Parechi, co oznacza pieczara. Przez wiele lat asceta słynął cudami i duchowym rozsądkiem, który pozwalał mu doprowadzić wiele dusz na drogę ewangelicznej doskonałości. Był on duchowym ojcem świętego Serapiona z Zarzmy. Święty Michał zmarł w głębokiej starości i jego grób stał się źródłem wielu cudów.

0: I już za chwilę na antenie Radia Ortodoksja usłyszymy fragment książki Starzec Józef Watopecki autorstwa archimandryty Efrema Watopeckiego. Publikacja przedstawia życie jednego z najważniejszych współczesnych starców prawosławia, duchowego ojca monasteru Watopedii na Świętej Górze Athos oraz ucznia starca Józefa Hezychasty. Starzec Józef Watopecki odegrał ważną rolę w życiu odrodzenia życia monastycznego na Athosie pod koniec XX wieku. Zapraszamy do wspólnego wysłuchania fragmentu tej lektury.
1: Lektura w Radiu Ortodoksja.
2: Archimandryta Efrem Watopecki. Starzec Józef Watopecki. Przełożył na język polski Piotr Sterlingow. Ascetyczne wychowanie w każdej cnocie. Analiza owych duchowych doświadczeń i wydarzeń przychodziła później Józefowi Młodszemu z wielką łatwością. Wynikało to z jego samopoświęcenia i miłości do Chrystusowego Krzyża, którymi żył u boku swego duchowego nauczyciela. Mówił: kiedy żył nasz świętej pamięci starzec, święty Józef Hezychasta, nauczał nas drogi krzyża, który i on sam nosił na swoich barkach. Odczuwaliśmy przy nim tak wielką pociechę, iż wielokrotnie, gdy nastawał wieczór, robiło mi się smutno. Minęła już pora pracy i nie muszę nigdzie więcej iść? Nie poniosę już dzisiaj nawet najmniejszego trudu? Dostrzegłem, iż prawdziwie umiłowanie wysiłku, przestrzegane dla posłuszeństwa i miłości Chrystusa, wieczorem podczas modlitwy unosiło mnie do nieba. Żyliśmy pokajaniem i działaniem według takiej precyzji sumienia, rozjaśnianego wewnątrz nas z głębin ducha, iż w nocy prowokowaliśmy demony, które przychodziły nam przeszkadzać i toczyła się walka. Kiedy umysł jest na swoim miejscu, wiecie, jak pięknie radzi sobie z takimi rzeczami? Czerpiesz z tego szczerą radość. Kiedy byłem w młodym wieku i mieszkałem z moim starcem, który ćwiczył nas w tych sprawach, z niecierpliwością czekałem na porę nocnych modlitw. A potem demony przychodziły mi dokuczać, ja zaś cieszyłem się, że to nie one mnie, lecz to ja je dręczę. Cieszyłem się. Czekałem na nie i czułem ich obecność. Ile razy czułem je tam z mojej kaliwy. Czułem, jak w mgnieniu oka przybywały aż z Uranupoli. Witajcie, po co przyszłyście? Przyszłyście mi przeszkadzać, co? Tylko po co? Zostało wam już mało czasu i powoli staje wam przed oczami to wasze piekło. Krzyczały i łapały mnie za gardło, lecz ja im na to pozwalałem. Cieszyłem się z tych zmagań. To łaska Boża mnie wzmacniała i dzięki niej mogłem z nimi walczyć. Za każdym razem czekałem, kiedy nadejdzie noc, na czas walki, by znów z nich zakpić. Tak właśnie. Mamy ze sobą Bożą łaskę. Jesteśmy synami Bożymi. Kogo więc mamy się bać? Diabła? Uciekiniera z nieba? Rozbójnika? Złodzieja, dla którego Bóg zgotował piekło? Dla zgładzenia, którego Bóg dał się ukrzyżować? Jego mamy się bać? W nocy chodziliśmy się modlić. Ledwo zdążyliśmy uczynić znak krzyża i powiedzieć wstępne: przyjdźmy, pokłońmy się, a umysł już rwał się w górę. Odlatywał tak na jakieś 2 godziny. Nie czuliśmy prawa grawitacji.

Powoli, powoli sytuacja wracała do normy. Taki był owoc naszego niewielkiego trudu. Nie mogę kłamać. Taka jest rzeczywistość. Nie przechwalam się. Mówię to dla was, dla waszego dobra. Słyszeliście przecież, co mówi Paweł. Dla was stałem się niemądry. Jakże tęsknię do tamtych dni, gdy znosiliśmy wiele trudu, posłuszeństwa i samozaparcia. A Pan kierował strumień swoich rozkoszy do naszych pokornych dusz. Z jaką wielką tęsknotą czekałem, aby usłyszeć polecenie starca i pośpieszyć z całą moją gorliwością, bez żadnego osądu, wątpliwości, komentarza, tchórzostwa, żadnego jeśli lub może. Nie przesadzam, gdy mówię, że przez wiele dni i miesięcy byłem nieustannie zlany potem, nie odczuwając żadnego dyskomfortu ani troski. Wielokroć nawet prawo grawitacji stawało się dla nas nieodczuwalne. Wszystko bowiem dopełniała i we wszystkim przynosiła ulgę męczeńska łaska, posłuszeństwa i samozaparcia. Dlaczego wam to wszystko mówił? Abyście zrozumieli, że jest tylko jeden cel naszego życia tutaj, bez względu na to, jak bardzo próbują to skruszyć absurdalne teorie. Nasza przemiana według przykazań Chrystusa. Im intensywniejsze jest nasze męczeńskie posłuszeństwo, tym wyraźniej ucieleśniamy miłość do Boga i bliźniego i tym bardziej żyjemy nowym przykazaniem. To wam przykazuję, abyście się miłowali nawzajem. Nasz starzec dorastał od najmłodszych lat w duchowo uważnej, tradycyjnej rodzinie, strzegąc czystości swojej duszy. Kiedy zaś został mnichem, przykładał się do tego jeszcze bardziej. Wraz z cnotami posłuszeństwa i samozaparcia, postu, czuwania, trudów, modlitwy, głębokiego pokajania i pokory, posiadał nieskazitelnie czystą duszę. Nie pobłażał żadnej formie grzechu cielesnego. Odpychało go nawet słuchanie o takich rzeczach. Pewnego razu w Nowym Skicie podczas nabożeństwa, wydaje mi się, że była to wieczernia, zobaczyłem, jak starzec nagle wyszedł na balkon i zwymiotował. Spytałem go potem, co wówczas zaszło. Odpowiedział, że pewien pielgrzym chciał wyspowiadać się przed nim ze swoich myśli. Gdy starzec słuchał o jego cielesnych grzechach, poczuł się tak źle, że musiał zwymiotować. Walka z cielesnymi namiętnościami nigdy mu nie doskwierała, ani też nie pozwalał złym duchom narzucać mu się we śnie. Wręcz przeciwnie, gdy zbliżały się do niego w formie różnorakich, rozwiązłych postaci, radził im przyoblec się w skromność, jak mówi o tym święty Jan Klimak. Kto rozwinął się duchowo, pracuje nie tylko na jawie, lecz także podczas snu. Tak więc niektórzy nawet śpiąc poniżają demony, które przychodzą ich kusić, a rozpustnym kobietom, które pojawiają się w ich snach, zalecają skromność. Innym razem przypominał złym duchom o godzinie sądu. Nasz starzec zwykł mawiać. Diabeł ma coś takiego, że gdy tylko mu o tym powiesz, zamienia się we wściekłego psa. Kiedy byłem jeszcze początkującym mnichem, powtarzałem mu: biedaku, twój czas się skończył. Czego byś nie zrobił, nadchodzi nasz Chrystus, aby potępić cię na wieczność. I wybuchał pożar. Jeszcze innym razem, gdy mu to powiedziałem, prawie mnie udusił. Józef Watopecki wyjaśniał, że takie sytuacje zdarzają się najczęściej między snem a czuwaniem i mają zwykle miejsce u początkujących. Mówił: rygorystyczny trud i samozaparcie we wszystkim pomagają ukorzyć duszę i wytępić zatwardziałość tkwiącą w naszych sercach. Według ojców ma to wpływ na przyciągnięcie łaski Bożej. W ten sposób dusza, doświadczając boskiej miłości jako energii Boga w swoim wnętrzu, zwraca się następnie z miłością do drugiego człowieka.

0: Wysłuchaliśmy fragmentu książki Starzec Józef Watopecki autorstwa archimandryty Efrema Watopeckiego. To opowieść o życiu pełnym modlitwy, miłości i oddania Bogu, która pozostaje inspiracją dla współczesnych wiernych. Już jutro zapraszamy Państwa do kolejnego rozdziału tej ważnej lektury na antenie Radia Ortodoksja. Dziękujemy, że byliście z nami, a teraz na naszej antenie żywot świętego Terapeuta z Sardes.
1: Dzisiaj Cerkiew Prawosławna wspomina pamięć świętego męczennika kapłana Terapeuta z Sardes. Święty Terapeut żył w III wieku i był pobożnym oraz miłosiernym kapłanem w mieście Sardes w Lidii. Nie lękając się prześladowań, Terapeut śmiało głosił drogę zbawienia i wiecznego życia. Na rozkaz rządcy Waleriana został aresztowany i poddany torturom, po czym skierowano go najpierw do Sinaos, a stamtąd do Ancyry. Następnie żołnierze doprowadzili go do rzeki Asteli, rozpięli na ziemi w formie krzyża i okrutnie zbili pałkami. Później na ziemi przesyconej krwią męczennika wyrósł dąb ze wspaniałą koroną, liście którego miały właściwości lecznicze i wielu ludziom dawały uzdrowienie. Z Ancyry męczennik został przeprowadzony do biskupiego miasta Satala, należącego do metropolity Sardes. Tam święty Terapeut został znowu poddany torturom, a następnie ścięty mieczem.

0: Pytanie do duchownego.
1: Czy należy wierzyć w sny?
0: Odpowiada ojciec Piotr Borowik.
2: Prawosławna tradycja i święci ojcowie odnoszą się do snów co najmniej z rezerwą. W Piśmie Świętym czytamy, co prawda, o poleceniach udzielanych w snach pewnym ludziom przez Boga, ale to bardzo rzadkie, wyjątkowe przypadki. Prawosławie z wielką ostrożnością odnosi się do wszelkich objawień i z reguły je odrzuca. Oczywiście, często ludzie pytają o swoje sny. Czy na przykład powinniśmy coś z tym zrobić? Czy się powinniśmy się czegoś bać? Albo co oznaczają te sny? Podam przykład konkretnego snu. Komuś przyśnił się nieżyjący już ojciec i nakazał mu porzucić złe życie, pójść do spowiedzi i zacząć wreszcie żyć po chrześcijańsku. Człowiek ten bardzo przejął się w tym przesłaniem i rzeczywiście, sen ten stał się momentem przełomowym w jego życiu. Kto wie, może rzeczywiście to sam Bóg zezwolił owemu ojcu nawet po śmierci przyjść do swego dziecka i wyświadczyć mu tak wielkie dobro. Natomiast bywają też takie sny, których treść jest niezgodna z nauką Bożą i należy je z miejsca i bez zastanowienia się odrzucić, nawet jeśli stoją za nimi jakieś znaki wiarygodności. Jeśli powstanie u ciebie prorok lub wyjaśniacz snów, czytamy w Księdze Powtórzonego Prawa, i zapowie znak lub cud, i spełni się znak albo cud, jak ci zapowiedział, a potem ci powie, chodź do bogów obcych, których nie znałeś, i służmy im, nie usłuchasz słów tego proroka albo wyjaśniacza snów, gdyż Pan Bóg twój doświadcza cię, chcąc poznać, czy miłujesz Pana Boga swego z całego serca swego i z całej duszy. Nie zwracajcie uwagi na wasze sny, jakie śnicie. To zdanie z księgi proroka Jeremiasza ma w Biblii wiele sformułowań pokrewnych. Słyszałem, czytamy parę stron wcześniej, to co mówią prorocy, którzy prorokują fałszywie w moim imieniu. Miałem sen, miałem sen. Dokądże będzie tak w sercu proroków przepowiadających kłamliwie i przepowiadających złudy swego własnego serca? Zmierzają ku temu, by przez sny swoje, które jeden drugiemu opowiada, poszło w niepamięć moje imię u mojego ludu. Oto się zwrócę wprzeciw tym, którzy prorokują sny kłamliwie, wyrocznia Pana, opowiadają je i zwodzą mój lud kłamstwami i chełpliwością. Przypomnijmy jeszcze bardzo jednoznaczną wypowiedź księgi Syracha. Mąż głupi miewa cze i zwodnicze nadzieje, a marzenia senne uskrzydlają bezrozumnych. Podobny do chwytającego cień i goniącego wiatr jest ten, kto się opiera na marzeniach sennych. Poza wypadkiem, gdy Najwyższy przysyła je jako swoje nawiedzenie, nie przykładaj do ich serca. Marzenie senne bardzo wielu w błąd wprowadziły, którzy zawierzywszy im upadli. Zauważmy, że w tekście powyższym znajdują się również werset poza wypadkiem, gdy Najwyższy przysyła je jako swoje nawiedzenie. Osobiście nie mam wątpliwości, że to z łaski Bożej otrzymał we śnie od swojego zmarłego ojca wezwanie do nawrócenia ów człowiek, o którym wspomniałem na początku. Było to z łaski Bożej, nawet gdyby ów sen spowodowały mechanizmy czysto naturalne. Ale jeśli przesłanie snu nie harmonizuje tak ewidentnie z wiarą, czy wolno nam takim snem się nie przejmować? Czy wolno z góry wykluczać, że nie pochodzi on od Najwyższego? Prorok Daniel, wezwany do wyjaśnienia snu, poprosił o czas na modlitwę i zabiegał o to, żeby również inni modlili się o światło dla niego. Również czytamy w Biblii o Józefie z Egiptu, który bardzo jasno wiedział o tym, że skoro niektóre sny pochodzą od Boga, to również wytłumaczenie należą do Boga. Inaczej mówiąc, nawet jeśli jakieś sny pochodzą od Boga, to ich przesłanie należy w wierze i w modlitwie i w jedności z cerkwią sprawdzać na jawie.

Słuchają Państwo Radia Ortodoksja, pierwszej prawosławnej rozgłośni radiowej w Polsce. Jesteśmy z Państwem codziennie od 16 do 21 na stronie ortodoksja.pl, a także na falach FM. Bielsk Podlaski 98,7 FM, Grudek 97,2 FM, Siemiatycze 92,5 FM, Sokółka 91,3 FM oraz Białystok 102,7 FM, gdzie mieści się siedziba naszego radia. Już wkrótce zaprosimy Państwa na retransmisję z Boskiej Liturgii z Bielska Podlaskiego z uroczystości ku czci Bielskiej Ikony Matki Bożej. Zachęcamy do pozostania z nami na antenie Radia Ortodoksja.

0: Przed nami retransmisja boskiej liturgii z uroczystości ku czci bielskiej ikony Matki Bożej, jednego z najważniejszych świąt religijnych obchodzonych w Bielsku Podlaskim. W Bielsku Podlaskim odbyły się doroczne uroczystości ku czci bielskiej ikony Matki Bożej, uznawanej za jedno z najstarszych i najbardziej czczonych ikon na Podlasiu. Główne obchody miały miejsce w parafii Narodzenia Najświętszej Marii Panny w Bielsku Podlaskim. W centralnej procesji z udziałem duchowieństwa i wiernych uczestniczyło około 500 osób. Modlitwy były wyrazem wdzięczności za opiekę Bogu Rodzicy oraz przywiązania do wielowiekowej tradycji prawosławia na tych ziemiach. Zapraszamy do wysłuchania retransmisji boskiej liturgii z uroczystości ku czci bielskiej ikony Matki Bożej.
1: Zapraszamy do wspólnej modlitwy.
2: Umiłowani w Chrystusie bracia i siostry, w tym wielkim, świątecznym i uroczystym dniu dla naszego miasta i myślę, że nie tylko dla naszej cerkwi, Jego Eminencja zawsze przed liturgią witał wszystkich i ze swojej głębokiej studni mądrości, a także doświadczenia kierował do wszystkich nas słowa, które zapadały w naszych sercach. Dzisiaj niestety Jego Eminencja nie mógł przybyć na to święto, które zainicjował. Jednak całym swoim jestestwem, całym swoim sercem pamięta o nas, przekazuje swoje arcypasterskie błogosławieństwo, a także prosi, i my wszyscy prosimy, aby z naszych serc popłynęła gorąca, usilna modlitwa, aby Wszechmogący Bóg swoją łaską dotknął i przeobraził całe jestestwo Władyki, aby Władyka mógł powrócić do dobrego zdrowia i zawsze tak mądrze kierować statkiem naszej cerkwi. W tym momencie chciałbym przypomnieć jeden moment, epizod, który Władyka zawsze podkreśla i pamięta na przestrzeni całego swojego życia. Kiedy wychodził ze świątyni, jeden ze świadczenników, kapłanów, dał mu prosforę. Władyka był małym chłopcem i przyjął z rąk prosforę tego kapłana, który za kilka dni stracił swoje życie, a raczej zyskał swoje życie, ale umarł za Chrystusa. Władyka zawsze o tym pamiętał. Żył w tej epoce, kiedy chciał pójść do cerkwi, ale drzwi cerkwi były zamknięte. Jako młody chłopak pytał: mamo, dlaczego nie możemy pójść do cerkwi, do której chodziliśmy? Wtedy trudno było mu to zrozumieć. Dopiero w perspektywie czasu dowiedział się, dlaczego tak jest. Chodził dookoła cerkwi. Możliwe, że całował drzwi cerkwi. Tak czynili święci ojcowie. I w tym jest wielkość, trwałość i mądrość. I właśnie ta prosfora, którą otrzymał, przyniósł na ołtarz, na prestoł Boży i w ciągu całego swojego życia karmi tym pokarmem nieśmiertelności. Dlatego, że prosfora, ten chleb eucharystyczny, działaniem Świętego Ducha staje się prawdziwym ciałem, lekarstwem życia. Gdybyśmy to zrozumieli w pełni, zawsze byśmy uczestniczyli w świętej liturgii i przystępowalibyśmy do świętej Eucharystii. Ona ożywia i duch, i ciało. Przenajświętsza Bogorodzica w świątyni otrzymała to, co otrzymała. W świątyni zaczynała. W świątyni anioł Boży przynosił jej chleb. Chleb, którym się żywiła. I my, bracia i siostry, żyjemy w tych czasach, kiedy tak nam dużo jest dane. Drzwi są otwarte, a my sami je zamykamy. Źle zinterpretowana wolność często bywa przyczyną tego, że nie odnajdujemy drogi do cerkwi. Cerkiew jest gdzieś na uboczu. Nie możemy uświadomić tego, co święci ojcowie na przestrzeni wieków zawsze podkreślali. Brat i siostro, bracie i siostro, jeżeli dla ciebie cerkiew przestanie być matką, dla ciebie Bóg nie będzie ojcem. A my przecież zawsze wzywamy Ojcze, Ojcze nasz, Ojcze nasz. Chcemy wzywać tak. Wierzymy, że wszechmogący Bóg otoczy nas swoją łaską, da nam światło mądrości i ukierunkuje w tym życiu. Dlatego postarajmy się pamiętać zawsze o tej patrystycznej mądrości, aby zawsze odnaleźć swoje miejsce w cerkwi. I nie tylko my, nie tylko wy, rodzice, powinniście być szczęśliwi, że jesteście w świątyni, w cerkwi. Ale jeżeli nie ma waszych dzieci, jeżeli nie ma waszych wnuków, to wasza radość nie może być pełną, a raczej ona zawsze jest ze smutkiem. Dlatego, że na sądzie ostatecznym Bóg zapyta nas nie tylko o nasze życie, ale o życie naszych najbliższych. Czy daliśmy to, co powinniśmy dać, a może jednak nie daliśmy i będziemy za to odpowiadać, nie zmuszając dzieci, młodzież, ale pedagogicznie wyjaśniając, że życiem człowieka jest bycie w cerkwi. Dlatego teraz wznieśmy nasze modlitwy. Przede wszystkim proszę, abyśmy się pomodlili o zdrowie Jego Eminencji. Wiem, że Władyka pamięta o nas, bo tak ostatnio i powiedział, że modli się, aby Omoforion Matki Bożej pokrywał nasze miasto i każdego, kto żyje w nim. Te dzieci Boże, które są posłuszne i przychodzą do świątyni, ale nie tylko o nich modli się Eminencja. Modli się też za te dzieci, które są nieposłuszne, które nie słuchają w tym momencie, za tych, którzy nie odnaleźli drogi do cerkwi. Za nich się modli także Eminencja i prosi, aby Bóg dał tą światłość i łaskę, aby ona doprowadziła do miejsca, gdzie najintensywniej dokonuje się nasza świętość. I dzisiaj pomodlimy się, aby Przenajświętsza Bogorodzica i wszyscy święci przed tronem Trójjedynego Boga wymodlili dla każdego z nas nasze zbawienie. Amen. Z prazdnikom.
3: Błogosławi Wysokopreświętszy Władyko.
4: Благословено царство Отца и Сына и Святого Духа, ныне и присно и во веки веков.

0: dniu dzisiejszym, drodzy bracia i siostry, Bielsk Podlaski, nasze miasto, obchodzi szczególny dzień, szczególne duchowe wydarzenie, bowiem świętujemy pamięć, święto ikony bielskiej, ikony Matki Bożej. Ikony, która przybyła do naszego miasta ponad 500 lat temu. Ikony, która bardzo szybko stała się ikoną cudotwórczą, do której nasi przodkowie przybywali, pielgrzymowali ze łzami w oczach i umileniem w sercach, prosząc Królowe Niebios o pomoc. I te łaski otrzymywali. I ta ikona przebywa w naszym mieście nieprzerwanie. Jest ona dla nas szczególnym duchowym skarbem. Nasza cerkiew miała wiele cudotwórczych ikon Matki Bożej. Niewiele z nich zachowało się po dzień dzisiejszych. Zaginęły w odmętach historii. Kultywujemy ich pamięć. Bielska ikona jest z nami zawsze. I to dzisiaj nieśliśmy ją ulicami miasta w tej przepięknej procesji, prosząc Matkę Bożą o jej błogosławieństwo, pomoc i uświęcenie tej przestrzeni, w której żyjemy na co dzień. Historia naszej cerkwi niejednokrotnie zna takie przypadki, kiedy prawosławny naród w obliczu niebezpieczeństw, chorób, wojen, kataklizmów brał największe świętości, jakie miał w danym miejscu i w głębokiej modlitwie z procesją podążał ulicami miast i grodów. Dziś my, drodzy bracia i siostry, również z taką procesją szliśmy. I ktoś mógłby stwierdzić, że przecież nie przeżywamy żadnej większej klęski. Dziękując Bogu, wszelkie działania wojenne są daleko od nas, że żyje nam się tutaj dobrze, dostatnio i spokojnie. Po co w takim razie ta procesja? Ten pozorny spokój i dobrobyt, który zewnętrzny, który przeżywamy, nie oznacza, drodzy bracia i siostry, że nie narażeni jesteśmy na inne, bardziej duchowe niebezpieczeństwa. Dobrobyt rozleniwia. Spokój usypia naszą czujność. Bogactwo, pieniądze deprawują i zaczynamy żyć, zwracając więcej uwagi na nasze ziemskie potrzeby, zapominając o potrzebach duszy. Szczególnie z wielkim bólem trzeba to podkreślić. Stwierdzamy, że wśród młodego pokolenia zaczyna panować swego rodzaju duchowa obojętność, że ciężko to nawet powtórzyć, ale że jest im wszystko jedno. A to dlatego, że nie doświadczyli nigdy żadnego poważniejszego problemu, poważniejszych trudności. Dlatego też, że my, drodzy bracia i siostry, żyjąc w tych dobrych czasach, przyzwyczajamy się do dobrego. I dzisiaj zbieramy się tłumnie u ikony Bożej Matki, prosząc ją nie tylko o to, aby rozpostarła nad nami swój omoforion i strzegła od wszelkich bied i niebezpieczeństw, ale chyba przede wszystkim prosząc o to, by pomogła nam trwać w wierze. Trwać w tradycji naszych przodków i umieć w tym duchu wychować kolejne pokolenia. Bowiem ten spokój i ten dobrobyt, który teraz przeżywamy, nie został nam dany na zawsze. Historia niejednokrotnie widziała takie przypadki, gdzie wszystko to było utracone przez nieroztropność, przez brak duchowego męstwa i niezachwianego trwania w wierze. Dzień dzisiejszy zbiega się również z Dniem Pamięci wszystkich świętych i świętych cerkwi naszej prawosławnej w Polsce, świętych ziemi chełmskiej i podlaskiej. Jest to wymowny fakt, który koresponduje z przesłaniem dzisiejszego święta. Gdyby nie męstwo w wierze, gdyby niezachwiana wiara, ci wszyscy męczennicy, którzy utracili życie ziemskie, ale zyskali wieczne, nie byliby w stanie dokonać tego czynu. To wszystko, drodzy bracia i siostry, powinno pobudzić nasze duchowe siły do działania, do przekazania nauki i tradycji cerkwi, do bezkompromisowego wymagania przede wszystkim od samych siebie trudu i wysiłku duchowego, dając tym samym przykład tym młodszym, jak należy żyć, o jakie wartości trzeba dbać, na co jako prawosławni chrześcijanie nigdy nie możemy się zgodzić, pomimo tego, iż świat posyła nam różne pokusy i wabi przyjemnością, słodyczą lekkiego życia. Zbawienie nasze wymaga wysiłku. Mówi nam o tym Chrystus w Ewangelii. Trudu przede wszystkim duchowego. Trudu modlitwy, trudu postu, trudu bezkompromisowego trwania w wierze. Dziś jeszcze raz podkreślamy to, stojąc u tego największego skarbu duchowego, jaki mamy w Bielsku, u ikony Matki Bożej Bielskiej. Prosimy ją, aby pomogła nam sprostać temu zadaniu, trwać w wierze, nauczać tej wiary, przekazać to dalej, by święte prawosławie żyło i rozwijało się w naszym mieście. Amin.
1: Teraz

Twoich Ciebie przynosiaszcze od Ciebie i za ksiądz. Ciebie pojemy, Ciebie błogosławię, Ciebie błogosławię.

Drogo Preświętej Preświęcie Preblagosławienie i Sławie Wody Trzeciej Naszej Bogorodzice i Chrystus.

Великого Бога и Спаса нашего Иисуса Христа.

Sława Gospodu i Jezusu Chrystu. Drodzy bracia i siostry, w dniu dzisiejszym nasza parafia, nasze miasto, wszyscy my przeżywamy wielki dzień, kiedy Bogu Rodzica przychodzi do nas w swej cudownej, wielkiej, świętej, namodlonej ikonie bielskiej Chodigitrii. Wznosimy dzisiaj modlitwę za Jego Eminencję, wielce błogosławionego Sawę, prawosławnego metropolitę warszawskiego i całej Polski, którego serdecznie, z głębi serca pozdrawiamy, życząc mu dużo zdrowia i sił. To, co Włodyka powiedział na początek, aby jeszcze długo kierował statkiem naszej cerkwi. Dzisiejszą świętą liturgię sprawował Jego Ekscelencja Najprzewielebniejszy Grzegorz, arcybiskup bielski, którego serdecznie pozdrawiamy, w asyście ich ekscelencji Najprzewielebniejszego Pawła, biskupa Hajnowskiego oraz ekscelencji Najprzewielebniejszego Warsonofiusza, biskupa Siemiatyckiego. Pozdrawiamy wszystkich ojców duchowych, którzy dzisiaj sprawowali świętą liturgię i tych, którzy przybyli do nas po swoich nabożeństwach z naszego dekanatu. Dziękujemy wam, ojcowie, że jesteście z nami i wierzymy, że odprowadzicie również z nami ikonę bielskiej Chodigitrii do cerkwi preczyścińskiej po zakończonym nabożeństwie. Będziemy przyczaszczać na cztery czasze. Tutaj ustawiamy się, za chwilkę będzie święte preczastie, a po preczastiu zapraszamy wszystkich na zapiwkę, to jest tam po waszej prawej stronie, gdzie nasze bratczycy, nasze parafianki przygotowały różne słodkości jako symbol naszej gościnności, naszej parafii. Wierzę, że wszystkim wystarcza, jak nie wystarczy, to przepraszam. Naprawdę nasze parafianki starały się przygotować. Dziękujemy chórom, które tak pięknie dzisiaj upiększają to nabożeństwo nasze świąteczne. Let me welcome to our church, to our parish, our dear guests from Romania, our brothers in priesthood. Thank you for your coming and praying and singing with us in our community. Multumesc. Thank you for brothers and sisters from Bulgaria. Blagodara. Merci. Thank you for your coming and singing in our community. All together, we believe in one holy, apostolic, orthodox faith, and we enjoy your visit in our country and our community. Thank you very much. Со страхом Божим, с верою причащайтесь пречистых Христовых тайн.

Wysłuchaliśmy retransmisji z Boskiej Liturgii z uroczystości ku czci Bielskiej Ikony Matki Bożej. Dziękujemy Państwu za wspólną modlitwę. Uroczystości w Bielsku Podlaskim od lat gromadzą wiernych z całego regionu, którzy przybywają, by oddać cześć Matce Bożej i poprosić o jej opiekę oraz stawiennictwo. Zapraszamy do pozostania z nami na antenie Radia Ortodoksja.

Bielska ikona Matki Bożej to ikona napisana zgodnie z tradycyjnym kanonem cerkiewnych, zaliczana do typu hodigetri, czyli wizerunków przedstawiających Bogu Rodzicę wskazującą drogę na Chrystusa. Dziś bielska ikona Matki Bożej znajduje się w centralnej części Cerkwi Narodzenia Najświętszej Marii Panny w Bielsku Podlaskim. Jest umieszczona w specjalnym kiwocie, dostępnym dla wszystkich wiernych. Do dziś przed ikoną regularnie odprawiane są nabożeństwa, a szczególnym momentem modlitwy jest piątkowy akatyst ku czci Bogu Rodzicy.

Historia bielskiej ikony Matki Bożej związana jest z księżną Heleną, żoną króla Aleksandra Jagiellończyka. Według zachowanych przekazów to właśnie ona podarowała święty wizerunek głównej cerkwi Narodzenia Najświętszej Marii Panny w Bielsku Podlaskim. Z czasem ikona zasłynęła licznymi łaskami i uzdrowieniami. Przed jej oblicze przybywali chorzy, cierpiący i wszyscy ci, którzy szukali duchowego wsparcia oraz pomocy Bogu Rodzicy.